Przypomina się las tylko. Tańczy mój klub. Wygina się las tylko.